0: już bada. Barbara.
1: Ja gwara itlinsk reprezentant. Jak zilja up bloß bar kärlikstant. Jak ha i pose, ja, du komma fosse. Hund!